yani usiguze mrima uwa nyanki vya Korea kaluhuo kama Mount Kenya ruero zeru nkera anga imero nezarimi ndio lele yonko na ribazongi ndo lele yoyonge nkona nzaka intamburu rangi nye ize nyanya kana ya itunguru nkera anga imero nezarimi tuyoyo tuongwa tuweringa smairo kona mayo zate tu tune